Zostań, już budę ten. Jeszcze wczoraj jsem ti ukradł pętli różową, dneska bych już chciał mít mnohem víc. A gdyby tu pętli našli na